0: Panie prezesie, jakiś zespół do pana.
1: Jaki?
2: Kombi.
0: Jakiś kombi? Proszę.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: ты видишь, что сзади дверь.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
0: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
0: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Moje Radio 24.
1: Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Radomia i okolic. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam, pożywam.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Doradca prezydenta Ukrainy ostrzega, że Rosja może ponownie wykorzystać drony Shahed do ataków na zachodnią część Ukrainy w przypadku uruchomienia rosyjskich przekaźników na Białorusi. Rosyjskie drony stosują nową taktykę, w której operator wskazuje cel, a system samodzielnie śledzi obiekt i przeprowadza uderzenie. Wołodymyr Zełenski spotkał się z Donaldem Trumpem w Białym Domu, aby omówić kwestię dalszego wsparcia wojskowego oraz zwiększenia produkcji pocisków przechwytujących. W innych wiadomościach sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta punta. Po atakach Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran 28 lutego Jerozolima wycofała się z wojny po kwietniowym zawieszeniu broni. Jednak oba państwa kontynuują eskalację konfliktu indywidualnie. Donald Trump i Benjamin Netanyahu prezentują coraz bardziej rozbieżne stanowiska wobec Iranu. Podczas gdy Izrael naciska na kolejne ataki, Stany Zjednoczone dążą do porozumienia oraz stabilizacji cen paliw.

8 spotkanie liderów odbyło się w atmosferze nieufności, a opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych wykazuje spadek poparcia dla działań podejmowanych przez Izrael. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce utrzymują się opady deszczu. Na północy, w Szczecinie, odnotowano 17 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. Natomiast w Gdańsku temperatura wynosi 13 stopni Celsjusza z lekkim deszczem. W zachodniej części kraju, w Gorzowie, termometr pokazuje 13 stopni Celsjusza. W centralnej Polsce, w Poznaniu, jest 12 stopni. W południowej i wschodniej części kraju, w tym w Krakowie, Rzeszowie oraz Suwałkach, występuje intensywny deszcz przy temperaturach od 10 do 11 stopni Celsjusza. Podobne warunki z intensywnymi opadami panują również w Warszawie, gdzie odnotowano 11 stopni Celsjusza.

0: Moje Radio 24.
1: Minęła szósta, dzień dobry, wstajemy. No ci, którzy nie muszą, niech sobie jeszcze trochę poleżą, ale ten czas na prawdziwą pobudkę już nadchodzi wielkimi krokami. Maciek Chorzowski, witam i zapraszam.

Czy za wami już są poranne zawody pod hasłem kto pierwszy do łazienki? Najbardziej współczuję takim podobnym do mnie, którzy mają w domu kilka pań w różnym wieku i ta kolejka do łazienki to się potrafi tak wydłużyć, łomatko. No cóż, może się jednak mężczyźni, drodzy, dopchamy. To jest moje Radio 24.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 na odcinku między węzłem Nowe Marzy a węzłem Warlubie w kierunku Gdańska trwają prace remontowe. Ruch odbywa się drugą jezdnią. W kierunku Łodzi dostępne są dwa pasy, natomiast w kierunku Gdańska tylko jeden. Na drodze ekspresowej S1 w miejscowości Bielsko-Biała w kierunku Zwardonia trwa zabezpieczanie infrastruktury. Wyłączony jest prawy pas ruchu. Na drodze krajowej DCA27 w miejscowości Przewóz ze względu na kontrole graniczne nastąpiło zwężenie jezdni. Obowiązuje tam zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Właśnie.
2: A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: mówi Himmel Jadwiga. Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

Niektóre z najgorętszych trendów w social mediach mogą wydawać się dziwne. Kobiety i ich psy w rolkach, które biją rekordy wyświetleń, przyciągają uwagę nie tylko urodą pupili, ale także subtelnym przekazem o sile, granicach i kontroli. Choć na pierwszy rzut oka to zabawa, to pod spodem może kryć się mocny społeczny komentarz, a każde kliknięcie, no cóż, pokazuje pewien rodzaj relacji, który według naukowców kobiety chciałyby wytworzyć. Nie tylko z czworonogami. A bo ja wiem, a nie można by tak standardowo, jak zawsze, pies zrozumie, to może i mężczyzna zrozumie. To jest moje Radio 24.

tutaj mamy dwa obozy u nas. Jedni piją kawę z mlekiem, drugi piją tylko i wyłącznie czarną. Ja jestem w tym obozie drugim, ale nie będę sobie robił żartów z tych, którzy z jakiegoś mi zupełnie nieznanego powodu leją do kawy mleko. Albo dosypują jeszcze nie wiadomo czego. No, zależy co się lubi. Wam polecam waszą ulubioną kawę oraz muzykę. W moim razie

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymują się opady deszczu. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 13 i 17 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części Polski, Panin. W Poznaniu i Gorzowie odnotowano około 12 do 13 stopni Celsjusza. W Warszawie oraz w południowej i wschodniej części kraju, w tym w Krakowie, Rzeszowie i Suwałkach, występuje intensywny deszcz przy temperaturze wynoszącej od 10 do 11 stopni Celsjusza.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Doradca prezydenta Ukrainy ostrzega, że Rosja może ponownie wykorzystać drony Shahed do ataków na zachodnią część Ukrainy w przypadku uruchomienia rosyjskich przekaźników na Białorusi. Rosyjskie drony stosują nową taktykę, w której operator wskazuje cel, a system samodzielnie śledzi obiekt i przeprowadza uderzenie. Wołodymyr Zełenski spotkał się z Donaldem Trumpem w Białym Domu, aby omówić kwestię dalszego wsparcia wojskowego oraz zwiększenia produkcji pocisków przechwytujących. W innych wiadomościach sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta punta. Po atakach Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran 28 lutego Jerozolima wycofała się z wojny po kwietniowym zawieszeniu broni. Jednak oba państwa kontynuują eskalację konfliktu indywidualnie. Donald Trump i Benjamin Netanyahu prezentują coraz bardziej rozbieżne stanowiska wobec Iranu. Podczas gdy Izrael naciska na kolejne ataki, Stany Zjednoczone dążą do porozumienia oraz stabilizacji cen paliw. Ósme spotkanie liderów odbyło się w atmosferze nieufności, a opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych wykazuje spadek poparcia dla działań podejmowanych przez Izrael. To były najważniejsze

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymują się opady deszczu, które w wielu regionach są intensywne. Mantu. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 14 i 18 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju oraz na południu, w tym w Warszawie, Krakowie i Rzeszowie, termometry wskazują na 12 lub 13 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, odnotowano temperaturę 11 stopni Celsjusza.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Mamy już siódmą, czas kończyć kawę i siadać za kierownicę chyba, bo potem mogą być jeszcze większe korki. Chociaż cały czas sądzę, że może was ominą. Trzymam kciuki.

Mam taki kubek z napisem, mam taki za dużo pracy, że nie wiem, w co mam ręce włożyć, w związku z tym nie zaczynam niczego. Czy też macie takie poranne kubki z motywującymi teoretycznie hasłami, które powinny pobudzać do działania, a nie pobudzają? Jakie są wasze ulubione napisy na naczyniach? Dajcie znać w moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 na odcinku między węzłem Nowe Marzy a węzłem Warlubie w kierunku Gdańska trwają prace remontowe. Ruch odbywa się drugą jezdnią. W kierunku Łodzi dostępne są dwa pasy, natomiast w kierunku Gdańska tylko jeden. Na drodze ekspresowej S1 w miejscowości Bielsko-Biała w kierunku Zwardonia trwa zabezpieczanie infrastruktury. Wyłączony jest prawy pas ruchu. Na drodze krajowej DC27 w miejscowości Przewóz ze względu na kontrole graniczne nastąpiło zwężenie jezdni. Obowiązuje tam zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 30 km/h. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

nie obiecujemy cudów, ale czasem coś wrzucimy i na Face'a, i na YouTube'a, i na Instagram. Znaleźć nas można łatwo, wpiszcie moje radio 24, a jak już tam trafisz, to bardzo dobrze.

W większych firmach, żeby nie powiedzieć korpo, zdarza się takie coś, co wymaga śledztwa, porannego śledztwa w kuchni. Przychodzisz do pracy, wkładasz sobie śniadanie do lodóweczki, zjem za godzinkę albo jogurt. Wracasz i nie ma ani jogurtu, ani kanapeczki, ani nawet tego kawałka sera. Tutaj potrzebne jest chyba biurowe CSI.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymują się opady deszczu. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują odpowiednio 14 i 18 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w okolicach Warszawy oraz Poznania, temperatura wynosi 13 stopni, natomiast w Gorzowie odnotowano 14 stopni. Na południu i wschodnim krańcu Polski panuje chłodniejsza aura. W Krakowie, Rzeszowie i Suwałkach temperatury wahają się od 11 do 12 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1023 hektopaskali.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł ton.
2: Rok, godzina.

0: godzina, codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Doradca prezydenta Ukrainy ostrzega, że Rosja może ponownie wykorzystać drony Shahed do ataków na zachodnią część Ukrainy w przypadku uruchomienia rosyjskich przekaźników na Białorusi. Rosyjskie drony stosują nową taktykę, w której operator wskazuje cel, a system samodzielnie śledzi obiekt i przeprowadza uderzenie. Wołodymyr Zełenski spotkał się z Donaldem Trumpem w Białym Domu, aby omówić kwestię dalszego wsparcia wojskowego oraz zwiększenia produkcji pocisków przechwytujących. W innych wiadomościach sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta punta. Po atakach Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran 28 lutego Jerozolima wycofała się z wojny po kwietniowym zawieszeniu broni. Jednak oba państwa kontynuują eskalację konfliktu indywidualnie. Donald Trump i Benjamin Netanyahu prezentują coraz bardziej rozbieżne stanowiska wobec Iranu. Podczas gdy Izrael naciska na kolejne ataki, Stany Zjednoczone dążą do porozumienia oraz stabilizacji cen paliw. Ósme spotkanie liderów odbyło się w atmosferze nieufności, a opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych wykazuje spadek poparcia dla działań podejmowanych przez Izrael. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymują się opady deszczu. W Warszawie i Krakowie notuje się intensywne opady przy temperaturze około 14 i 15 stopni Celsjusza. Na północnym zachodzie, w Szczecinie, odnotowano 18 stopni Celsjusza, natomiast w Suwałkach termometr pokazuje 13 stopni. Kędzi. W pozostałych regionach, w tym w Poznaniu i Wrocławiu, temperatura oscyluje w granicach 15-16 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla kraju wynosi obecnie 1023 hektopaskale.
1: To jest Moje Radio 24.

8:00 minęła. Tak więc, moi drodzy, czas się szykować do pracy. Ci, którzy mają na 9:00, akurat dobry moment, żeby spokojnie wyjechać, dotrzeć bez większego stresu. Stres z rana, ostatnia rzecz, która jest nam potrzebna.

W zasadzie to ja tylko teraz tak na chwileczkę chciałem wam serdecznie podziękować za to, że wybraliście moje radio 24 Rado na towarzysza o tej porze. Polski język, trudny język. W każdym razie bardzo serdecznie wam dziękuję i zapraszam do 10:00.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku między węzłem Gorzyce a węzłem Mszana w kierunku Gliwic, występuje zwężenie jezdni. Na drodze ekspresowej S3, na odcinku Sulechów, Zielona Góra, trwa przegląd wiaduktu, co powoduje zajęcie lewego pasa ruchu. Na drodze krajowej do K3, między Jelenią Górą a Jakuszycami w miejscowości Piechowice, obowiązują ograniczenia prędkości. Na dojeździe do obiektu mostowego od strony Jeleniej Góry limit wynosi 50 km na godzinę, natomiast od strony Szklarskiej Poręby jest to 40 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Zdarza się, że poranek kończy się tak późno, że śniadanie płynnie przechodzi sobie w obiad. W Polsce mamy przyjęty zwyczaj obiadokolacji, ale śniadania obiadów jeszcze nie widziałem.

A może by tak bułka z awokado, albo łosoś, jeszcze sałata i pomidorki koktajlowe, albo może w drugą stronę, tylko i wyłącznie białko. Jak ja tak popatrzę na tego Instagrama i na te zdrowe śniadania, dziwne to. Mnie to czasami rano najbardziej się chce zjeść parówkę.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymują się opady deszczu. W Szczecinie odnotowano 18 stopni Celsjusza, natomiast w Gdańsku temperatura wynosi 15 stopni przy lekkim deszczu. W centralnej części Polski, Panin, w Poznaniu i Warszawie termometry wskazują na około 15-16 stopni Celsjusza. Na południu oraz wschodnim krańcu kraju temperatury są nieco niższe. W Krakowie i Rzeszowie jest 14 stopni, a w Suwałkach odnotowano 13 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1023 hektopaskali. Komplik.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio, 20 Czerny. 17-letni ratownik medyczny z miejscowości Torwajanicy zdobył uznanie w mediach społecznościowych. Chłopak przeprowadził 8 akcji ratunkowych w ciągu jednego dnia, mimo obowiązującego zakazu kąpieli na plaży. Jego postawa spotkała się z dużym uznaniem nie tylko w kraju, ale również wśród włoskich internautów, którzy postulowali o przyznanie mu specjalnego wyróżnienia. Włoskie media wykorzystały ten przypadek, aby apelować do wszystkich osób przebywających nad wodą o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie sygnałów ostrzegawczych przed niebezpieczeństwem. W kolejnych wiadomościach oddajemy głos na temat wyzwań, przed którymi stają ratownicy medyczni. Personel medyczny regularnie mierzy się z wysokimi oczekiwaniami rodzin pacjentów, nawet w sytuacjach, w których pomoc nie jest już możliwa. Sytuację komplikuje fakt, że oddziały ratunkowe są często przeciążone przez osoby nieposiadające pilnych wskazań medycznych, co znacząco wydłuża czas oczekiwania na leczenie dla osób faktycznie potrzebujących wsparcia. Ratownicy muszą codziennie radzić sobie z ogromną presją oraz trudnymi emocjami, pracując często bez możliwości odpoczynku po wymagających interwencjach. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowano obecnie umiarkowane temperatury maj. Na zachodzie i w centrum kraju, w okolicach Szczecina oraz Poznania, termometry wskazują 19 stopni Celsjusza. W Warszawie, Krakowie i Rzeszowie temperatura wynosi 17 stopni Kęci. Na północy, w Gdańsku, odnotowano 16 stopni, natomiast na północnym wschodzie, w okolicach Suwałk, występuje lekki deszcz przy temperaturze 15 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1023 hektopaskale.

0: Moje Radio 24.
1: Po 9:00 poranny pośpiech, ale wyłączmy go na chwilę, zwłaszcza ci z was, którzy mają na drugą zmianę, albo po prostu mają dzisiaj wolne, czego serdecznie i z całego serca zazdroszczę.

0: Czasami poranek kończy się tak późno, że śniadanie płynnie przechodzi w obiad. Śniadanio, obiad. Taka poranna obiadokolacja. Dziwna sprawa, bo raczej w Polsce nie praktykowana, chociaż bardzo częsta. No, można to zastąpić i zjeść coś rano na mieście. Znacie dobre miejsca na śniadanie w waszych miastach? Napiszcie nam na Facebooku. Chętnie skorzystamy.
1: Mówi?

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6 na odcinku od granicy państwa do węzła Szczecin-Zachód występuje zamknięcie jezdni lewej w kierunku Berlina. Ruch został przełożony dwukierunkowo po jednym pasie na jezdnię prawą i obowiązuje ograniczenie prędkości. Na drodze ekspresowej S7 na odcinku Płońsk-Siedlin prowadzone są prace budowlane. Autostrada A18 na węźle Oszyna. W związku z kontrolami granicznymi występuje zwężenie jezdni, obowiązuje zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe grane w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Właśnie.
2: A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

tu moje Radio 24. Wiecie, że dla wielu ludzi cisza jest dziś bardziej stresująca niż hałas. Niektórzy włączają telewizor nie po to, żeby coś oglądać, tylko żeby coś było. Muzyka w tle, podcast w tle, radio w tle. Cisza została uznana za coś podejrzanego. A przecież to w ciszy najczęściej słyszymy, co naprawdę myślimy. Wracamy jednak do dźwięków, które sami wybieracie.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

A może dzisiaj było tak, że się obudziłeś, patrzysz, a tutaj o matko, o córko, o rany, to już? I trzeba od razu przejść w tryb naddźwiękowy. Jeśli tak, szybko, szybko, czasu mało. Zostań z moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości kraju panują suche warunki. Na północy i w centrum Polski, w Szczecinie oraz Poznaniu, odnotowano 19 stopni Celsjusza. W Gdańsku termometry wskazują 16 stopni, a we Wrocławiu 18 stopni Kąci. W Warszawie, Krakowie i Rzeszowie temperatura wynosi 17 stopni Kąci. Wyjątkiem są Suwałki, gdzie przy 15 stopniach występuje lekki deszcz. Średnie ciśnienie atmosferyczne w całym kraju wynosi 1023 hektopaskali.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Stachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio, 20 Czerny. 17-letni ratownik medyczny z miejscowości Torwajanicy zdobył uznanie w mediach społecznościowych. Chłopak przeprowadził 8 akcji ratunkowych w ciągu jednego dnia, mimo obowiązującego zakazu kąpieli na plaży. Jego postawa spotkała się z dużym uznaniem nie tylko w kraju, ale również wśród włoskich internautów, którzy postulowali o przyznanie mu specjalnego wyróżnienia. Włoskie media wykorzystały ten przypadek, aby apelować do wszystkich osób przebywających nad wodą o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie sygnałów ostrzegawczych przed niebezpieczeństwem. W kolejnych wiadomościach oddajemy głos na temat wyzwań, przed którymi stają ratownicy medyczni. Personel medyczny regularnie mierzy się z wysokimi oczekiwaniami rodzin pacjentów, nawet w sytuacjach, w których pomoc nie jest już możliwa. Sytuację komplikuje fakt, że oddziały ratunkowe są często przeciążone przez osoby nieposiadające pilnych wskazań medycznych, co znacząco wydłuża czas oczekiwania na leczenie dla osób faktycznie potrzebujących wsparcia. Ratownicy muszą codziennie radzić sobie z ogromną presją oraz trudnymi emocjami, pracując często bez możliwości odpoczynku po wymagających interwencjach. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie, przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy temperatury w granicach od 17 do 21 stopni Celsjusza. Na północy kraju, w Gdańsku termometr pokazuje 17 stopni, natomiast w Szczecinie mamy 19 stopni. W centralnej części kraju, w Poznaniu odnotowano 21 stopni, a w Warszawie i Wrocławiu temperatura wynosi 20 stopni. Południe powitało nas temperaturami 19 i 21 stopni w Krakowie oraz Rzeszowie. Wyjątkiem są Suwałki, gdzie przy 18 stopniach Celsjusza występuje obecnie lekki deszcz.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Chcesz powiedzieć coś, czego nie napiszesz ani na Messengerze, ani w SMS-ie? Zadzwoń 22 602 0068 i zrób to u nas na antenie. 22 602 0068.

0: Twój głos. Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
2: There's a message on my phone.

goodbye. Zrób komuś niespodziankę w radiu. Zadzwoń pod 22 602 0068 i zostaw wiadomość z dedykacją. 22 602 0068. Czekamy.

to teraz o tym, jak nas śledzą w internetach i o magicznej pelerynie niewidce, czyli trybie incognito, który, spoiler, nie działa. Testowałem to na sobie. Ostatnio kupowałem mikrofon. No i oczywiście internet obsypał mnie reklamami. I nie, nie mikrofonów, tacy głupi to oni już nie są. Dostałem wszystko, co do mikrofonu może się przydać. Albo kompletnie nie. Jak to działa? Magii nie ma. Jest jedno magiczne słowo – sygnały. Kupujesz coś, nawet w incognito, i takie na przykład gogle i tak się dowie, że to ty. Mają adres IP, przeglądarkę, telefon na Androidzie, do tego analizę zachowania i choćbyś chciał się ukryć, algorytm powie – o, to ten sam gościu, tylko dziś jakoś śmiesznie się chowa. Ot i cała nasza prywatność w internecie. Słuchasz Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie, przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy temperatury w granicach od 17 do 21 stopni Celsjusza. Na północy kraju, w Gdańsku, termometr pokazuje 17 stopni, natomiast w Szczecinie mamy 19 stopni. W centralnej części kraju, w Poznaniu, odnotowano 21 stopni, a w Warszawie i Wrocławiu temperatura wynosi 20 stopni. Południe powitało nas temperaturami 19 i 21 stopni w Krakowie oraz Rzeszowie. Wyjątkiem są Suwałki, gdzie przy 18 stopniach Celsjusza występuje obecnie lekki deszcz.

Godzina pełna klasycznych hitów.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: Moje Radio 24.
1: Minęło południe, w związku z tym otwieramy naszą skrzynkę z polskimi gwiazdami. Przez najbliższą godzinę tylko i wyłącznie polskie kawałki. Zapraszam.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Opuszczamy Dolinę Wisły i kierujemy się ku miastu, które historia hartowała ogniem i żelazem częściej niż jakiekolwiek inne na Mazowszu. Przed nami Warka. Z lotu ptaka uderza geometria rynku i ratusza, ale to tylko fasada spokoju. To miasto cień własnej potęgi. Miasto, które w XVII wieku niemal zniknęło z mapy. Widzimy wieżę kościoła świętego Mikołaja, barokowej perły, jednej z nielicznych, które ocalały z wielkich pożarów. To tutaj, wśród murów pamiętających wiek XVII, wciąż czuć ducha dawnej świetności. Świetności, którą brutalnie przerywały kolejne wojny. Przesuwamy się nad dzielnicę Winiary. Wśród starodrzewu bieli się Pałac Puławskich. To gniazdo bohatera dwóch narodów, Kazimierza Puławskiego. Z góry park wygląda jak zielony bastion pamięci, skrywający muzeum, które łączy historię Polski i Ameryki. Warka to jednak nie tylko pałace, to także arena wielkich bitew. Pod nami rozciągają się pola, na których Stefan Czarnecki gonił Szwedów podczas potopu, a wieki później niebo nad miastem przecięły stalowe ptaki. Dostrzegamy pomnik lotników upamiętniający 1. Pułk Myśliwski Warszawa. To tutaj 23 sierpnia 1944 roku rodziło się polskie lotnictwo, gdy miasto zmieniało się w gruzy jako kluczowy punkt przyczółka Warecko-Magnuszewskiego. Ale Warka ma też swoje tajemnice. Gdy kamera mija Jezioro Dominikańskie, warto nadstawić ucha. Legenda mówi, że pod taflą wody spoczywa jeden z 7 nieistniejących już kościołów, a dźwięk jego dzwonów wciąż niesie się echem w przełomowych chwilach dziejów. Na koniec spójrzmy na otaczające miasto sady. To one wraz ze słynnym browarem są fundamentem wareckiego optymizmu. Nawet papież Klemens VIII, chorując w Rzymie, wzdychał do tutejszego trunku Sancta Piva di Warca. Gdy kardynałowie modlili się do świętej piwy, on odzyskał zdrowie dzięki śmiechowi. Warka to właśnie to połączenie bolesnej historii zniszczeń i niespożytej energii życia, która co rano budzi się w zapachu kwitnących jabłoni i w szumie fermentującego złota.
0: Mazowsze w 2

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Stachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Dzień dobry. Oto serwisu informacyjny Moje Radio 24 Entomiaj. W reakcjach polityków na decyzję Mateusza Morawieckiego o utworzeniu nowego klubu parlamentarnego pojawiły się zarówno krytyczne, jak i pozytywne komentarze. Część przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości zwracała uwagę na formalne nieprawidłowości oraz sprzeczność zakładania nowej struktury z aktualnym członkostwem w partii. Według innych

polityków powstanie nowego klubu może doprowadzić do zmian w strukturach sejmowych i osłabienia pozycji Prawa i Sprawiedliwości, KMI Sprawiedliwości. W Aquaparku w Redzie doszło do poważnego zdarzenia. Wyciekło 600 litrów substancji chemicznej używanej do uzdatniania wody. W wyniku reakcji chemicznej podczas incydentu wydzielił się chlor, a jeden technik został przewieziony do szpitala. Część zwierząt, w tym rekiny, nie przeżyła skutków awarii. Zarząd obiektu zlecił audyt systemów technicznych oraz wprowadził dodatkowe zabezpieczenia. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję Newtona Sinio. Większość kraju cieszy się obecnie suchą aurą i umiarkowanym wiatrem pełen. Na północy i zachodzie, w okolicach Gdańska i Szczecina, termometry wskazują wartości od 23 do 25 stopni Celsjusza. Podobne warunki panują w centrum i na południu Polski. W Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu oraz Krakowie temperatura oscyluje między 22 a 25 stopniami. Wyjątkiem jest północny wschód, gdzie w Suwałkach odnotowano niższą temperaturę, wynoszącą 20 stopni oraz występowanie lekkiego deszczu. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi obecnie 1023 hektopaskale.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Minęła 13:00, pora na 3-godzinny blok pozdrowień w moje Radio 24. Wybieracie numer telefonu 22 602 0068. To jest 22 602 0068. Tam się zgłasza pan automat. Na pana automata nagrywacie, moi drodzy, pozdrowienia oraz wybieracie piosenkę. Ja to dostaję u siebie na ekran i już za chwileczkę, już za momencik pojawia się na naszej antenie. Maciek Chorzowski, zapraszam serdecznie.

masz dedykację i konkretny numer w głowie, nie ma problemu. Zadzwoń pod 22 602 0068 i załatwione. Powtórzę, 22 602 0068.

prosto i bez kombinowania. Dzwonisz, nagrywasz się, wybierasz piosenkę. Reszta po naszej stronie. 22 602 0068. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

0: Słuchasz Moje Radio 24.
1: Zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami.

stosować wiec. Gotowe chemiczne odświeżacze powietrza w łazience, warto sięgnąć po sprawdzone domowe rozwiązania. No i znalazłem takie domowe, sprawdzone rozwiązanie typu Homemade Spa. Otóż mówią, że trzeba użyć surowego ryżu, bo od dawna wiadomo, że ryż pochłania część wilgoci. Ponoć pochłania także no, część brzydkich zapachów, zwłaszcza jeśli wymieszamy go z ulubionym olejkiem eterycznym. Pomaga też na drogi oddechowe. Jestem strasznie ciekawy, czy wy stosowaliście kiedyś takie domowe triki. Jeżeli tak, podzielcie się z nami waszymi sposobami, na przykład na Facebooku Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości kraju panują obecnie stabilne warunki moc dźwiątu. Na północy i zachodzie, Gdańsku oraz Szczecinie, termometry wskazują odpowiednio 23 i 25 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, Panin, Poznaniu i Warszawie temperatura oscyluje między 22 a 24 stopniami. Na południu, we Wrocławiu i Krakowie, odnotowujemy 24 i 25 stopni Celsjusza. Wyjątek stanowi Suwałki, gdzie towarzyszy nam lekki deszcz przy temperaturze 20 stopni.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.

0: Реклама.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: Nowy ukraiński minister obrony Jevan Chmara podkreśla znaczenie asymetrycznego podejścia do walki, sugerując, że Ukraina powinna unikać bezpośredniej wymiany ciosów z Rosją na rzecz skupienia się na efektywności bojowej oraz zarządzaniu zasobami wojskowymi i logistyką. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował jednocześnie o zgodzie prezydenta Stanów Zjednoczonych na przekazanie Ukrainie licencji na produkcję rakiet do systemów Patriot. Choć Biały Dom nie wydał w tej sprawie oficjalnego komentarza. W relacjach między Warszawą a Kijowem może nastąpić przełom w kwestii porozumienia dotyczącego myśliwców.

MiG-29 i dronów. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że Ukraina ponownie wyraziła zainteresowanie wymianą MiG-29 na drony. Z kolei Bułgaria zgłosiła chęć zakupu polskich egzemplarzy MiG-29, co potwierdza duże międzynarodowe zainteresowanie tym typem uzbrojenia. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość kraju cieszy się suchą aurą i umiarkowanym wiatrem Kenti. W Szczecinie termometry wskazują 26 stopni Celsjusza, natomiast w Warszawie i Gdańsku odnotowano 23 stopnie. W regionach takich jak Poznań, Wrocław czy Rzeszów temperatura wynosi 25 stopni Celsjusza. Wyjątkiem są Suwałki, gdzie odnotowano 19 stopni Celsjusza oraz występowania lekkiego deszczu. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1023 hektopaskale.
1: To jest Moje Radio 24.

Zdrowe odżywianie nie musi być drogie ani skomplikowane. Pełnowartościowe posiłki da się skomponować z tanich produktów dostępnych w każdym sklepie. Świetnym przykładem jest maślanka. Idealna jako przekąska albo element zdrowego śniadania, zwłaszcza dla seniorów. Maślanka pomaga utrzymać cholesterol w normie, wspiera mikroflorę jelit, zawiera dużo potasu i witaminy B. To co? Ja wracając do domu kupię rodzicom maślankę. Chociaż ojciec to pewnie wolałby whisky. Aha, sponsorem nie jest żadna mleczarnia, ta no bo skąd?

masz coś do powiedzenia i chcesz to puścić w eter, 22 602 0068. Nagraj się i zamów piosenkę. Numer do nas 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

Tu moje Radio 24, ciekawostka z kategorii niby wiemy, ale nie do końca. Najczęściej powtarzane zdanie dorosłych ludzi to nie mam czasu. Tymczasem statystycznie nigdy nie mieliśmy go więcej. Skrócone dojazdy, automaty, aplikacje, wszystko na już, a mimo to czasu ciągle brakuje. Może więc problemem nie jest czas, może problemem jest to, na co go oddajemy. Wracamy do muzyki.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość kraju cieszy się suchą aurą i przyjemnymi temperaturami. Kontuj. W Szczecinie odnotowano 26 stopni Celsjusza, natomiast w Poznaniu, Wrocławiu oraz Rzeszowie termometry wskazują na 25 stopni. Stolica oraz Gdańsk mogą liczyć na 23 stopnie Celsjusza. Ponci. Wyjątkiem jest północny wschód. W Suwałkach temperatura wynosi 19 stopni i występuje lekki deszcz anioł. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1023 hektopaskale.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24 Fantagento. Służby ratownicze walczą z kilkoma poważnymi pożarami w różnych częściach kraju. W Chorzowie doszło do ogromnego pożaru, który spowodował pojawienie się czarnych kłębów dymu. Nad miastem miejscowość na Pomorzu spłonęła hala produkcyjna, gdzie odnotowano wypływ zanieczyszczeń. Dodatkowo we Włocławku trwa walka z potężnym ogniem w magazynach przechowujących chemikalia. Na Pomorzu płonie również fabryka, której czarny dym jest widoczny z wielu kilometrów. W wiadomościach międzynarodowych sytuacja między Iranem a Ukrainą uległa uspokojeniu. Po incydencie związanym z irańskim statkiem władze Iranu rozważały symboliczny odwet na terenie Ukrainy. Planowano uderzenie w jeden z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym o ograniczonym zasięgu i skutkach. Sytuacja została opanowana dzięki działaniom dyplomatów obu krajów. Strona ukraińska przekazała, że atak na irański statek był niezamierzony i zadeklarowała brak chęci eskalacji konfliktu. Mimo to, relacje między Ukrainą a Iranem pozostają napięte. Kijów obniżył rangę stosunków dyplomatycznych i zerwał dotychczasową współpracę handlową. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość kraju cieszy się obecnie suchą aurą i przyjemnymi temperaturami. W Gdańsku oraz Warszawie termometry wskazują 24 stopnie Celsjusza, natomiast w Szczecinie, Krakowie i Rzeszowie odnotowano 26 stopni. Najcieplej jest we Wrocławiu, gdzie temperatura sięga 27 stopni. Wyjątkiem są Suwałki, gdzie przy temperaturze 20 stopni występuje lekki deszcz. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1000

0: moje. Radio 24.
1: 15, a więc ostatnia godzina waszych pozdrowień i muzycznych dedykacji. Śmiało można dzwonić 22 602 0068. Linie są otwarte.

O 21:00 w moje Radio 24 zapraszam serdecznie na historię jednej piosenki, a dokładnie to 4 albo 5. Zobaczymy, ile nam wejdzie. Historie niecodzienne, ciekawostki mało znane, przede wszystkim fakty o tych największych i tych troszkę mniejszych. Bądź z nami o 21:00.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

słuchasz moje Radio 24, cytryna. Wszyscy wiedzą, że zdrowa, witamina C, do herbaty, klasyka, ale kiszona cytryna? Okazuje się, że tak. Kiszone cytryny to świetny przykład na to, jak prosty proces fermentacji potrafi całkowicie odmienić dobrze znany produkt. Mają mniej cukru niż świeże owoce, są łatwiejsze do strawienia, a zawarte w nich związki bioaktywne lepiej się przyswajają. Gotowych przepisów Wam nie podam, przypomnę tylko, że i my w Polsce mamy bogatą tradycję fermentowania. U nas to się chyba nazywa cytrynówka.

Pozdrów bliskich albo znajomych z miasta. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz kawałek do zagrania w moje radio 24. 22 602 0068.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie temperatury od 20 do 27 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie kraju, w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, panuje sucha pogoda przy temperaturach między 24 a 26 stopniami. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują 24 i 25 stopni Celsjusza Conti. Najcieplej jest we Wrocławiu, gdzie temperatura sięga 27 stopni. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, odnotowano 26 stopni Celsjusza. Wyjątkiem są Suwałki, gdzie przy temperaturze 20 stopni Celsjusza występuje lekki deszcz. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1022 hektopaskale.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24 NTI. W wiadomościach zagranicznych donosi się o gwałtownych zmianach politycznych na Węgrzech i w regionie. Spektakularna porażka Tisz i Magyara doprowadziła do odwołania prezydenta, co zostało określone jako realizacja obaw Viktora Orbana i jego współpracowników. Obecnie trwają intensywne działania dotyczące reaktywacji reform grupy w cztery koncejcz. Forsthofer została ogłoszona kandydatką na prezydenta, a liderzy spotykają się w historycznym pałacu w atmosferze konfliktu dwóch państw. W kraju Janusz Kowalski podczas wystąpienia przed Sejmem wezwał ugrupowania prawicy do zaprzestania wewnętrznych sporów i zbudowania wspólnego frontu przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi. Podczas przemówienia Kowalskiego doszło do wymiany zdań z Szymonem Hołownią, której towarzyszyły krytyczne uwagi skierowane pod adresem byłego marszałka Sejmu. Wyniki sondażu United Surveys by Ibris wskazują na podzielenie opinii dotyczących przyszłych szans politycznych. 39,9% respondentów uważa, że rozłam w PiS osłabi szanse prawicy na zwycięstwo w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Natomiast 18,9% badanych przewiduje, że podzielenie sił zwiększy te szanse. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy temperatury w granicach 20 do 28 stopni Celsjusza. Conti. Na północy, w Gdańsku, termometr pokazuje 23 stopnie, natomiast w Warszawie jest 24. Najcieplejsze warunki odnotowano we Wrocławiu, gdzie temperatura sięga 28 stopni. W większości regionów kraju panuje sucha pogoda antyń. Wyjątkiem są Suwałki, gdzie występuje lekki deszcz przy 20 stopniach Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne w całym kraju wynosi 1022 hektopaskale.

16, tak więc niektórzy będą już kończyć pracę, inni myślami to już w ogóle wyszli z pracy, a my postaramy się wam towarzyszyć w tych powrotach. Zapraszam serdecznie.

Pamiętacie taki serial, kreskówkę, Było sobie życie, najlepsza lekcja biologii ever. To z niej w wieku, powiedzmy, mało dojrzałym, dowiedzieliśmy się, że krwinki są czerwone i białe. Do dziś już nie wiem, czy one naprawdę ze sobą gadają. Serial tłumaczył też genialnie, co robi wątroba, jak działa trawienie i oddychanie. A potem przyszły studia i człowiek postanowił tę wątrobę trochę postres-testować. Dlaczego o tym mówię? Bo ostatnio internet podrzucił mi walaszkowaną wersję Było sobie życie. Tego się już nie da odzobaczyć. Znajdźcie sami na YouTubie, ale ostrzegam, to jest tylko dla odważnych.

czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Przemyśl a przejściem granicznym Korczowa, prowadzone są prace remontowe nawierzchni. Pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 ton muszą skorzystać z wyznaczonego objazdu przez drogi DK77 oraz DK94 do parkingu w Młynach i dalej przez drogi krajowe do przejścia granicznego Korczowa. Na drodze ekspresowej A8 na odcinku Choroszcz-Porosły występują utrudnienia związane z budową drogi S19. Ruch jest dwukierunkowy na jednej jezdni, obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę oraz zakaz wyprzedzania. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec, ze względu na uszkodzenie płyty betonowej, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę na jezdni południowej w kierunku Wrocławia. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

O 22:00 codziennie śmiem twierdzić, że gramy tak, jak nie gra nikt inny, a przynajmniej o tej porze. Rok, godzina. Tam i Kazik, i Grabasz, i Koma, i Hej, i Klaus Mitwoch, a i WW też się pewnie trafi. No i Maleńczuka też pewnie od czasu do czasu usłyszycie. Zapraszam serdecznie na mocniejsze uderzenie.

Gęste, lśniące i nienapuszone. Któż nie marzy o pięknych i zdrowych włosach? No ja to nie wiem, bo mi trochę za kola lecą, szczerze mówiąc, ale maskuję. Zmierzam jednak do tego, że pojawiły się informacje, że zwykłe bawełniane ręczniki to już powoli są passé, jeżeli chodzi o wycieranie włosów przynajmniej, a już zwłaszcza u kobiet. Coraz mniej z was, drogie panie, ponoć po nie sięga. Tak więc ja się zastanawiam, bo czytał tutaj tej informacji do końca chyba nie będę. Czym tu się w takim razie wycierać? Ręcznikiem papierowym? Liściem kapusty?

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki pogodowe. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 23 stopnie Celsjusza. Natomiast w Szczecinie termometry wskazują 26 stopni. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, temperatury wynoszą odpowiednio 24 i 26 stopni Celsjusza. Najcieplejsze warunki odnotowano we Wrocławiu, gdzie temperatura sięga 28 stopni. Na południu, w Krakowie oraz Rzeszowie, termometry pokazują 26 stopni Celsjusza. Wyjątkiem od suchej aury jest północny wschód. W Suwałkach występuje lekki deszcz przy temperaturze 20 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi obecnie 1022 hektopaskali. Come.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W Polsce spodziewane są bardzo wysokie temperatury, przekraczające 30 stopni Celsjusza, praktycznie na całym obszarze kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił alarm najwyższego stopnia dla południowo-zachodnich regionów kraju, a w innych częściach obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia. Największe upały prognozowane są na Dolnym Śląsku, południu województwa lubuskiego i południowo-zachodniej Wielkopolsce, gdzie temperatura sięgnie nawet 36 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia dotyczą niemal całej Polski z wyłączeniem województwa warmińsko-mazurskiego, Suwalszczyzny, Podlasia i Pogórza Karpackiego. Dwie osoby starsze zmarły w Niemczech po zakażeniu wibrionami podczas kąpieli w Bałtyku. Instytut Roberta Kocha odnotował od początku roku 14 przypadków zakażeń wibrionami. Wzrost liczby zakażeń powiązany jest z wysoką temperaturą i niskim zasoleniem wód Bałtyku, co sprzyja namnażaniu się bakterii. Wibriony najczęściej infekują niezagojone rany, a szczególnie narażone są osoby starsze i przewlekle chore. To były najważniejsze informacje.

0: czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie stabilne warunki kąciena. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 23 do 26 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Warszawie oraz Poznaniu, termometry wskazują 25 stopni. Najcieplejsze odczyty zarejestrowano na południu i południowym zachodzie. We Wrocławiu temperatura sięga 29 stopni, natomiast w Krakowie i Rzeszowie jest 27 stopni Celsjusza. Wyjątek stanowi północny wschód, gdzie w Suwałkach mamy 20 stopni i lekki deszcz. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1022 hektopaskale.
1: To jest Moje Radio 24.

moje Radio 24. Po piątej zbieramy się, siadamy za kółka, no i wracamy do domu. Oby korki nas nie torturowały.

tak sobie siedzę, wybierając piosenki do mojej Radio 24, no i czasami zerkam do internetu. Zerkam i aż mnie oczy bolą. 47-letnia Woźniak Starak ogłosiła radosną nowinę. Ciekawe jaką, bo chyba święta Bożego Narodzenia i radosna nowina to już była. Oprócz tego Rafał Sonik znów zostanie ojcem, a Kurdej Szatan pokazała zdjęcie z ciążowym brzuszkiem. Nie wiem, czy oni chcą, żebym ja to w jakiś sposób może połączył. Ciężko powiedzieć. Ciężko ma też Marcin Prokop, który wywołał poruszenie. I wiecie co? Ja tych nagłówków chyba klikał nie będę. Zostańcie z mojej Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum, prowadzone są prace koszenia traw pętą. W zależności od postępu prac może wystąpić naprzemienne zajęcie pasa awaryjnego lub lewego pasa ruchu po obu stronach autostrady. Na autostradzie A4, na odcinku od węzła Jarosław Zachód do przejścia granicznego Korczowa, trwa przegląd oświetlenia. Prace powodują naprzemienne zajęcie pasów wolnych i szybkich w Międzie. Prędkość ruchu jest ograniczona do 80 km na godzinę na pasie szybkim i wolnym oraz do 110 km na godzinę na pasie awaryjnym. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Mały plecak zamiast dużej walizki i zero stresu na lotnisku. Coraz więcej osób podróżuje tylko z bagażem podręcznym, ale pakowanie takiej torby bywa wyzwaniem. Oczywiście są nawet YouTube'owi specjaliści, którzy pokazują, jak spakować bagaż podróżny. Ja czasem latam. Kiedyś latałem więcej i powiem wam, że to, co się dzieje z bagażem podręcznym, zwłaszcza w tych takich tanich liniach typu powietrzny bus, przechodzi i przechodzić będzie ludzkie pojęcie. Ja myślę, że oni niedługo będą doliczać za dodatkowy tlen. Za dodatkową muzykę nie doliczamy. Zostańcie z moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowano obecnie ciepłe temperatury. Na północy, w Gdańsku termometr pokazuje 23 stopnie Celsjusza, natomiast w Szczecinie jest 26 stopni. W centralnej części kraju, zarówno w Poznaniu, jak i w Warszawie, temperatura wynosi 25 stopni. Najcieksze odczyty zarejestrowano we Wrocławiu, gdzie mamy 29 stopni, natomiast Kraków i Rzeszów mogą liczyć na 27 stopni Celsjusza. Jedynie w Suwałkach występują obecnie opady deszczu przy temperaturze 20 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1022 hektopaskali.

0: codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
1: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: NexEnergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Mateusz Morawiecki ogłosił powstanie Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus, który skupia 40 posłów oraz jednego senatora powiązanego ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus. Powołanie nowej formacji wywołało głośne oskarżenia o zdradę i rozłam w szeregach partii PiS Tańtej. Jarosław Kaczyński oraz Mariusz Błaszczak ocenili sytuację jako niekorzystny moment dla Polski, wskazując jednocześnie, że powołanie klubu było poprzedzone wcześniejszymi przygotowaniami Morawieckiego i jego współpracowników. W Lublinie trwa spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Miejscowość rozmowy przywódców koncentrują się na podsumowaniu wizyty ukraińskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych oraz jego spotkań z prezydentem Donaldem Trumpem. To były najważniejsze informacje.

Jasna informacja o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość kraju może liczyć na suche warunki i umiarkowany wiatr NTO. Na zachodzie i południu Polski odnotowujemy wysokie temperatury. We Wrocławiu jest 29 stopni, a w Gorzu Wielkopolskim i Krakowie 27 stopni. W centralnej części kraju termometry wskazują na 25 i 26 stopni, natomiast w Gdańsku temperatura wynosi 23 stopnie. Wyjątkiem są Suwałki, gdzie występuje lekki deszcz przy temperaturze 18 stopni. Ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali maksymalnie.

0: Moje Radio 24.
1: Minęła 18. Słuchasz popołudniowego programu w Moje Radio 24, a już za godzinę przeniesiemy się nad Mazowsze.

Nie jesteśmy jakimiś wielkimi fanami socjali, nie jesteśmy od nich uzależnieni, ale skoro wy tam jesteście, no to i my tam jesteśmy. Facebook, YouTube czy Instagram, wystarczy wpisać Moje Radio 24 bez spin.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej S7 na odcinku węzeł Ryki Południe, węzeł Kurów Zachód prowadzone są prace koszenia trawy w obu kierunkach ruchu. Powoduje to zajęcie prawego, a następnie lewego pasa ruchu NIO. Na autostradzie A4 na odcinku między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec na jezdni południowej w kierunku Wrocław obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z uwagi na uszkodzenie płyty betonowej. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? No właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Ciekawi mnie, czy ktoś z was jest posiadaczem działki, na przykład takiej na Rodos. Otóż jest pewne ostrzeżenie. Niektóre uprawiane tam rośliny mogą spowodować poważne kłopoty. Należą one do grupy zwanej IGO i prawdopodobnie chodzi o rośliny inwazyjne. Posiadanie takich na działkach jest nielegalne, a kary sięgają 500 000 złotych albo nawet 5 lat więzienia. To więzienie, to ja się domyślam chyba za jaką roślinę. Taką pięciopalczastą, to się czasami suszy, no i oczywiście robi z tego herbatę.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję ONIO. Większość kraju zmaga się obecnie z suchymi warunkami i umiarkowanym wiatrem tętu. Na północy w Gdańsku odnotowano 23 stopnie Celsjusza, podczas gdy w Szczecinie termometr pokazuje 28 stopni. W centralnej części Polski, w Poznaniu i Warszawie, temperatury oscylują wokół 25 i 26 stopni. Najcieplejsze warunki odnotowano na południowym zachodzie. We Wrocławiu jest 29 stopni Celsjusza. W Krakowie oraz Gorzu temperatura wynosi 27 stopni Kćkoń. Wyjątkiem od ogólnej sytuacji są Suwałki, gdzie przy temperaturze 18 stopni występuje lekki deszcz.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Policja potwierdziła tragiczne zdarzenie w miejscowości Otominie koło Gdańska. 52-letni mężczyzna zginął tam w środę. Na miejscu pracują obecnie funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora, pan Tej. Wstępne ustalenia pozwoliły wykluczyć udział osób trzecich, a na miejscu zabezpieczono broń palną. W innych wiadomościach niemieckie dzienniki donoszą o wzroście niepokoju oraz reakcjach po informacji o śmierci Polki i ranie jej córki podczas zamachu w Berlinie. Według publikacji rosnąca liczba Polaków padających ofiarą przestępstw, w tym terroryzmu na terenie Niemiec, przyczynia się do pogorszenia wizerunku tego kraju w Polsce oraz sprzyja wzrostowi emigracji z Niemiec do Polski. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość kraju cieszy się obecnie ciepłą i suchą aurą. W Gdańsku termometr pokazuje 22 stopnie Celsjusza, natomiast w Szczecinie oraz Krakowie odnotowujemy 27 stopni. W Poznaniu i Warszawie temperatura wynosi 26 stopni Kuntu. Najcieplej jest we Wrocławiu, gdzie termometr wskazuje 29 stopni Kunci. Wyjątkiem jest północny wschód. W Suwałkach panuje chłodniejsza aura z temperaturą 20 stopni i występowaniem lekkiego deszczu.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

minęła 7 po południu, zatem czas odpalić naszą latającą maszynę i zabrać Was w podróż nad mazowieckimi miasteczkami, wioseczkami oraz całkiem dużymi, no prawie już metropoliami. Zapraszam!

0: w Gdyni.
1: Lecimy dalej na południe wzdłuż leniwego nurtu Wisły. Tam, gdzie rzeka rozlewa się szeroko, jakby sama chciała zwolnić i oddać hołd ziemi nasiąkniętej historią. Przed nami Magnuszew. Z góry wygląda jak sielankowa osada wciśnięta między zielone lasy a błękit wody. Ale to tylko pozory dzisiejszego spokoju. Patrzymy na miejsce, które w 1944 roku było piekłem na ziemi. Tutaj zaczynał się słynny przyczółek magnuszewski. Skrawek lądu, o który walczono z furią godną największych bitew tej wojny. Gdy obniżamy lot nad centrum, dostrzegamy bryłę kościoła świętego Jana Chrzciciela. Jego mury to niemal niemi świadkowie, wzniesione po wojnie na fundamentach świątyni zrównanej z ziemią. W Magnuszewie prawie nic nie jest stare, bo w sierpniu 1944 roku nie ocalał tu niemal żaden dom. Przesuwamy obiektyw ku skansenowi bojowemu w Mniszewie. Z lotu ptaka lufy armat i sylwetki czołgów wyglądają jak porzucone zabawki, ale to one przypominają o cenie, jaką zapłacono za ten brzeg rzeki. Widzimy wzgórza pocięte liniami okopów, blizny, które natura wciąż nie zdołała w pełni zagoić. Magnuszew to jednak nie tylko wojenna pożoga, to także królewskie dziedzictwo. Mało kto pamięta, że od XIV wieku był dumnym miastem, tętniącym życiem handlowym nad Wisłą. Prawa miejskie tracił i odzyskiwał, ale jego charakter przetrwał. Kamera skręca nad Dolinę Radomki, która tuż obok kończy swój bieg. Tu krajobraz staje się czystą poezją. Dzika rzeka, meandry, wyspy na Wiśle. To raj dla natury, która odzyskała tę ziemię po latach huku armat. Magnuszew otaczają sady i pola. Z tej perspektywy widać kontrast. Czerń żyznej ziemi, która kiedyś przyjmowała stal, a dziś rodzi owoce. Magnuszew uczy pokory wobec czasu. Pokazuje, że tam, gdzie wczoraj był pył i zgliszcza, dziś szumią liście i panuje cisza. Magnuszew, bastion pamięci, który przetrwał wszystko. Mazowiecka brama do krainy Wisły.
0: Mazowsze? W 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zostawiamy za sobą sady Warki i zanurzamy się w głęboką zieleń, która szczelnie otula Grabów nad Pilicą. Z góry wygląda jak spokojna przystań, ale jego historia to gotowy scenariusz na dramat wojenny. Najpierw przyciąga wzrok kościół Świętej Trójcy, dumnie górujący nad okolicą. To już 3. świątynia w tym miejscu. Poprzednie obracały się w Perzynę, ostatnia podczas krwawych walk na przyczółku Warecko-Magnuszewskim. Grabów był wtedy ziemią niczyją, miejscem, w którym niebo i ziemia stanęły w ogniu. Miejscowość została zniszczona niemal w 100%. Patrząc z lotu ptaka na dzisiejszy układ zabudowy, trudno w to uwierzyć. To tutaj krzyżowały się ważne trakty, a handel kwitł pod okiem możnych rodów. Dziś o dawnej miejscowości przypomina zwarta zabudowa wokół centrum, choć Grabów oficjalnie pozostaje wsią. Jedną z tych, które zapłaciły najwyższą cenę za swoje strategiczne położenie. Kamera przesuwa się nad stacją kolejową ukrytą w lesie. To tędy przebiega linia Warszawa-Kraków. Kiedyś dawała impuls do rozwoju, a w czasie wojny była niemym świadkiem transportów i walk. Tuż obok rozciąga się zielone morze Puszczy Stromeckiej. Z góry widać, jak natura powoli odzyskuje tereny, na których niegdyś tętniło życie. Grabów nad Pilicą to miejsce dla tych, którzy szukają ciszy podszytej echem historii. To tutaj między nowoczesną szkołą a odrestaurowanym kościołem widać najlepiej, jak mazowiecka wieś potrafi podnieść się z popiołów i znów stać się bezpiecznym schronieniem w cieniu wielkiej puszczy.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą puszczańskie ostępy i kierujemy obiektyw na zachód ku dolinie jednej z najczystszych rzek Mazowsza. Pod nami rozciągają się Białobrzegi. Miasto, które swoją nazwę i charakter zawdzięcza białym, piaszczystym brzegom leniwie meandrującej Pilicy. Z lotu ptaka rzeka wygląda jak srebrzysta wstęga, która z niezwykłą swobodą rzeźbi krajobraz, tworząc liczne zakola, starorzecza i piaszczyste łachy. To właśnie tam ta wodna arteria od wieków wyznacza rytm życia mieszkańców i przyciąga letników spragnionych odpoczynku. W centrum kadru dominuje żelbetowa konstrukcja, historyczny most nad Pilicą. Z góry jego regularne łuki przecinające błękit wody przypominają precyzyjny rysunek inżynierski. To ikona miasta i w chwili powstania jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce, stanowiący ważne ogniwo na trasie łączącej Warszawę z południem kraju. Tuż obok wzrok przyciąga strzelista sylwetka kościoła Świętej Trójcy. Jego neogotycka bryła, otoczona starannie utrzymaną zielenią, jest wyraźnym punktem orientacyjnym w niskiej zabudowie miasteczka. Białobrzegi to przede wszystkim przestrzeń rekreacji. Z góry widzimy rozległe tereny nadpilickie, gdzie nowoczesna infrastruktura turystyczna, place zabaw, ścieżki rowerowe i strefy wypoczynku harmonijnie współgra z dziką naturą. Na tafli wody pojawiają się kolorowe punkty, kajakarze, dla których Białobrzegi są jednym z ważniejszych przystanków na mapie wodnych przygód. Białobrzegi to miejsce, gdzie nowoczesność nie próbuje zdominować natury. Z jednej strony ważny węzeł komunikacyjny i rozwijające się miasto, z drugiej kojący szum rzeki i zapach sosnowych lasów otaczających dolinę Pilicy. Mazowsze

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zmierzamy na północ, tam gdzie mazowiecka równina zamienia się w największy sad Europy. Pod nami rozpościera się Grójec, miasto, które od stuleci żyje w rytmie kwitnących jabłoni i dojrzewających owoców. Z góry granica między zabudową a naturą niemal się zaciera. Czerwień dachów płynnie przechodzi w nieskończone rzędy drzew. Wiosną pokrywają okolice białym kwiatem, a jesienią dojrzewają w odcieniach czerwieni i złota. W centrum panoramy uwagę przyciąga rynek z klasycystycznym ratuszem. To serce historycznego układu miasta, stąd rozchodzą się ulice pamiętające czasy, gdy Grójec był ważnym ośrodkiem handlu i rzemiosła. Tuż obok góruje bryła kościoła świętego Mikołaja. Jego wieża niczym strażnik dominuje nad niską zabudową i przypomina o średniowiecznej historii tego miejsca. Ale prawdziwą skalę tego krajobrazu widać dopiero z lotu ptaka. Sady ciągną się aż po horyzont, tworząc niemal matematyczny układ. To ogromna zielona mozaika, przerywana błękitem zbiorników wodnych i wstęgami dróg, którymi każdego dnia ruszają w świat transporty jabłek grójeckich. Z góry widać też nowoczesne oblicze regionu, ogromne chłodnie, centra logistyczne, które pokazują, jak tradycja sadownicza przerodziła się w nowoczesną gałąź gospodarki. Grójec to miasto dwóch światów. Z jednej strony historia i spokojny rytm mazowieckiego miasteczka, z drugiej potęga natury i pracy ludzkich rąk, które stworzyły krajobraz jedyny w swoim rodzaju.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

nic nezmění v nás. Zostaň, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy na południowy zachód Mazowsza, do miejsca, gdzie historia ma zupełnie inny rytm. Pod nami Radziejowice, dawna wieś szlachecka, której dzieje sięgają co najmniej XVI wieku. Przez stulecia tutejsze dobra należały do rodu Radziejowskich. Później przechodziły w ręce kolejnych właścicieli, aż trafiły do rodziny Krasińskich. Z góry widać, że to miejsce rozwijało się inaczej niż położone obok miasta przemysłowe. Nie wokół fabryk, ale wokół rezydencji i krajobrazu. W centrum tej przestrzeni znajduje się zespół pałacowo-parkowy. Klasycystyczny pałac otoczony zielenią do dziś zachował swój spokojny, reprezentacyjny charakter. Tuż obok stoi neogotycki zameczek oraz inne zabudowania tworzące spójną całość. Dworek, domek szwajcarski, dawna kuźnia i park ze stawem układają się w przemyślaną kompozycję. Nieco dalej wznosi się klasycystyczny kościół świętego Kazimierza, zaprojektowany przez Jakuba Kubickiego. Towarzyszą mu zabudowania parafialne, wpisujące się w ten sam spokojny porządek architektoniczny. Radziejowice to jednak nie tylko budynki, to także krajobraz, który przez wieki był świadomie kształtowany. Przez wieś przebiegają zabytkowe aleje lipowe, uznane dziś za pomnik przyrody. Według podań niektóre z tych drzew pamiętają czasy sprzed potopu szwedzkiego. To miejsce często pojawiało się również na ekranie. W Radziejowicach kręcono sceny do filmów takich jak Lalka, Pan Tadeusz czy Znachor. I to nie przypadek. Radziejowice mają w sobie coś, co trudno uchwycić jednym zdaniem. Spokój, przestrzeń, światło, które sprawiają, że czas płynie tu inaczej.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny Moje Radio 24 Kantejon. Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września, zgodnie z projektem rozporządzenia premiera. Kandydaci mogą zgłaszać swoje kandydatury do 3 września, a kampania wyborcza zakończy się 25 września. Dotychczas udział w wyborach zapowiedziało 12 kandydatów, natomiast Aleksander Miszalski został odwołany w wyniku referendum z 24 maja Pontianci. W aktualnych wiadomościach politycznych pojawiły się informacje o aferze oraz groźbie referendum związanych z planami Koalicji Obywatelskiej dotyczącymi kwoty wolnej od podatku. Trzaskowskie ugrupowanie mierzy się obecnie z poważnymi kontrowersjami, które w mediach opisywane są jako konieczność zdjęcia czerwonej flagi. To były najważniejsze informacje.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24.
2: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Jęku. Obecnie w Polsce odnotowujemy temperaturę 25 stopni Celsjusza w Warszawie oraz 26 stopni w Poznaniu i Krakowie. Na zachodzie kraju, w Szczecinie i Gorzowie, termometry wskazują 27 stopni Celsjusza kątiku. Najcieplej jest we Wrocławiu, gdzie odnotowano 29 stopni. W Suwałkach warunki są chłodniejsze. Temperatura wynosi 20 stopni i występuje lekki deszcz. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1020 hektopaskali Pontot.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Są miejsca, których w pełni nie widać z lotu ptaka, a jednak ich znaczenie wykracza daleko poza to, co możemy zobaczyć. Pod nami okolice Świerka, niedaleko od Focka. To właśnie tutaj znajduje się jedno z najważniejszych centrów naukowych w Polsce. Historia tego miejsca sięga lat 50. XX wieku, kiedy rozpoczęto tu rozwój polskich badań jądrowych. Przez dekady powstawały kolejne instytuty, które dziś tworzą Narodowe Centrum Badań Jądrowych. To jedno z największych centrów badawczych w Europie Środkowej, gdzie prowadzi się zarówno badania podstawowe, jak i projekty o bardzo praktycznym znaczeniu. W samym sercu ośrodka znajduje się reaktor badawczy Maria. Uruchomiony w 1974 roku, pozostaje do dziś jedynym działającym reaktorem jądrowym w Polsce. To jednak nie elektrownia. To narzędzie naukowe. W jego wnętrzu powstają radioizotopy wykorzystywane w medycynie do diagnostyki i leczenia chorób, w tym nowotworów. Dzięki pracy ośrodka Polatom polskie technologie trafiają do szpitali i laboratoriów na całym świecie. To właśnie tutaj nauka spotyka się z codziennym życiem, często niewidocznie, ale bardzo realnie. W Świerku prowadzi się także badania nad nowymi materiałami, bezpieczeństwem jądrowym i zastosowaniami promieniowania w przemyśle i ochronie środowiska. To miejsce rozwija się również technologicznie. Powstają tu nowoczesne centra obliczeniowe i infrastruktura naukowa wspierająca pracę badaczy. Mimo swojego znaczenia, ośrodek pozostaje miejscem zamkniętym i chronionym, ale jednocześnie co roku odwiedzają go tysiące osób, które chcą zobaczyć, jak wygląda współczesna nauka. Świerk to miejsce, które działa dziś inaczej niż wszystko wokół, bez dymu, bez hałasu i bez spektakularnych obrazów. Ale jednak to właśnie tutaj powstają rozwiązania, które ratują zdrowie i życie. To przypomnienie, że atom to nie tylko energia, to także wiedza, technologia i odpowiedzialność.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: temelj je zida. Stirta ješ pod palona. I stirta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Kierujemy się na zachód Mazowsza, do miasta, które powstało z przemysłu. Przed nami Żyrardów. Miejsce, gdzie historia zaczęła się od lnu i od jednego nazwiska. Nazwa miasta pochodzi od Filipa de Girarda, wynalazcy maszyn do mechanicznego przędzenia lnu, które napędzały rozwój tutejszych zakładów. To właśnie tutaj, w XIX wieku, powstała jedna z najważniejszych osad fabrycznych w tej części Europy. Żyrardów nie rozwijał się wokół rynku, ale wokół fabryki. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Regularny układ ulic, ceglane budynki i charakterystyczna zabudowa robotnicza tworzą spójną całość, która przetrwała do dziś niemal w całości. To nie jest przypadkowe miasto. To zaprojektowany organizm podporządkowany pracy, rytmowi zmian i życiu tysięcy robotników. Ale historia Żyrardowa to nie tylko rozwój przemysłu. To także bunt i walka o godność. W 1883 roku wybuchł tu jeden z pierwszych strajków robotniczych na ziemiach polskich. Protest wywołany obniżką płac zakończył się starciami z wojskiem. Padły strzały. Zginęli ludzie. Z biegiem lat miasto rosło i nabierało znaczenia. W 1916 roku Żyrardów otrzymał prawa miejskie. Podczas II wojny światowej działało tu podziemie, a okupacja przyniosła kolejne ofiary i represje. Po wojnie przemysł nadal kształtował to miejsce. Rozbudowywano zakłady i powstawały nowe fabryki, całe dzielnice. Dziś Żyrardów pokazuje inne oblicze. Dawne hale fabryczne sąsiadują z nowoczesnymi inwestycjami. Historia przemysłu spotyka się tu z nowym życiem miasta. W centrum uwagę przyciąga kościół Matki Bożej Pocieszenia z wyjątkowymi witrażami autorstwa Józefa Mehofera. Tuż obok rozciąga się jedna z najlepiej zachowanych osad fabrycznych w Europie. Żyrardów to miasto, które nie powstało przypadkiem. Zostało zaprojektowane, zbudowane i przeżyło własną historię przemysłu. Dziś widać ją w każdej cegle, każdej ulicy i w układzie, którego nie da się pomylić z żadnym innym miejscem na Mazowszu.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na południowy zachód Mazowsza, do miasta o długiej i nieoczywistej historii. Przed nami Mszczonów, miejsce, którego początki sięgają średniowiecza. Pierwsze wzmianki pojawiają się już w XIII wieku, a prawa miejskie nadano tu co najmniej w XIV stuleciu. Przez wieki był to ośrodek królewski, należący do korony Królestwa Polskiego. Z góry widać spokojny układ niewielkiego miasta z rynkiem i niską zabudową. Na pierwszy rzut oka to jedno z wielu mazowieckich miasteczek, ale historia tego miejsca ma znacznie trudniejsze momenty. We wrześniu 1939 roku Mszczonów został zbombardowany. Wkrótce potem doszło tu do kontrataku polskich oddziałów, który zakończył się zwycięstwem nad wojskami niemieckimi. Jeszcze tego samego dnia miasto zostało ponownie zajęte. W odwecie Niemcy spalili większość zabudowy i dokonali egzekucji mieszkańców. Zniszczeniu uległo około 80% miasta. Po wojnie Mszczonów odbudowano i stopniowo nadawano mu nową funkcję. Powstały zakłady przemysłowe, w tym produkcja keramzytu, materiału wykorzystywanego w budownictwie. Dziś jednak miasto kojarzy się przede wszystkim z czymś zupełnie innym, z energią ukrytą głęboko pod ziemią. W 2008 roku otwarto tu kompleks basenów geotermalnych, wykorzystujących naturalne źródła ciepła. To właśnie one nadały Mszczonowowi nowe znaczenie na mapie regionu. Kilka lat później powstało tu także miejsce wyjątkowe nawet w skali świata – Deep Spot, najgłębszy basen nurkowy sięgający ponad 45 metrów. To zupełnie inny wymiar przestrzeni, ukryty pod powierzchnią niewielkiego miasta. Mszczonów to miejsce kontrastów. Z jednej strony spokojna historia mazowieckiego miasteczka, z drugiej nowoczesne wykorzystanie sił natury i odważne projekty, które przyciągają ludzi z całego świata.
0: Mazowsze.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się teraz tam, gdzie rolniczy krajobraz spotyka się z historią zapisaną w mazowieckiej ziemi. Przed nami Głowaczów. Miejscowość, która od 1 stycznia 2024 roku ponownie nosi prawa miejskie. Z lotu ptaka widać wyraźnie regularny układ centrum z kościołem świętego Wawrzyńca w samym jego sercu. Wieża świątyni góruje nad okolicą niczym strażnik pamięci. Historia Głowaczowa sięga XV wieku. Podczas II wojny światowej miejscowość została niemal całkowicie zniszczona, lecz po wojnie odrodziła się z ruin. Dziś widać to w uporządkowanej zabudowie i nowych przestrzeniach publicznych, które przywracają jej miejski charakter. Lecąc nieco dalej na wschód, krajobraz zaczyna opowiadać zupełnie inną historię. To właśnie tutaj znajdują się Studzianki Pancerne, miejsce jednej z największych bitew pancernych na froncie wschodnim 1944 roku. W sierpniu tamtego roku ziemia zadrżała pod gąsienicami setek czołgów. Walczyła tu m.in. pierwsza warszawska brygada pancerna imienia bohaterów Westerplatte, której żołnierze przeszli do legendy, również tej filmowej, znanej z serialu Czterej Pancerni i Pies. Dziś pomnik czołg i Izba Pamięci przypominają o dniach, gdy spokojne mazowieckie pola stały się areną jednej z największych pancernych bitew tej części Europy. Głowaczów jest więc miejscem kontrastów między spokojem mazowieckiej wsi a echem wielkiej historii. To miasto, które po latach powróciło na mapę, silniejsze doświadczeniem przeszłości.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.
3: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki...

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad Jastrzębie, miejsce, które z wysokości układa się w spokojne przejście między mazowiecką wsią a pulsującą bliskością Radomia. Z tej perspektywy teren tworzy miękką mozaikę pól i zabudowań, przeciętą arterią, która od lat wyznacza rytm lokalnego życia. Patrząc w dół, widać wyraźnie, że współczesność nie wyparła tu przeszłości, raczej nauczyła się z nią współistnieć. Dawny układ łanowy wciąż jest czytelny, a nowa zabudowa nie próbuje go zagłuszyć. To nieprzypadkowy zbiór domów, tylko przestrzeń z własnym porządkiem i pamięcią. Obniżamy lot nad centrum. Uwagę przyciąga zestawienie starego kościoła z nową świątynią. Jakby dwa pokolenia stanęły obok siebie, bez potrzeby rywalizacji. Nieco dalej, niemal niewidoczna z drogi, a doskonale widoczna z powietrza, trwa kapliczka świętego Jana Nepomucena z 1892 roku. Cichy świadek czasu, który nie musi już niczego udowadniać. Lecąc dalej, śledzimy linię miec i śródpolnych dróg. To z tej wysokości najlepiej widać, że przyroda wciąż rozdaje tu karty. Jastrzębia z lotu ptaka to lekcja umiaru, jak budować swoje miejsce, nie niszcząc tego, co było wcześniej. Jastrzębia, nowoczesność tuż obok Radomia. Mazowsze, gdzie historia nie znika, tylko idzie dalej.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: historia jednej piosenki.
1: Lata 90. transformacja, Ortaliony, nowa rzeczywistość. Lady Punk po turbulencjach i amerykańskiej przygodzie Jana Borysewicza wraca z albumem Nana. I wtedy pojawia się ten utwór. Na co komu dziś, to nie jest piosenka o miłości. To hymn pokolenia, które nagle zorientowało się, że czas ucieka szybciej, niż się wydawało. Panasewicz śpiewa tu z taką chrypą, jakby opowiadał to wszystko przy barze o 5 nad ranem. Za muzykę odpowiada Jan Borysewicz, za tekst Andrzej Mogielnicki. Ten duet znów trafił w punkt. To refleksja o tym, co zostaje, gdy gasną światła sceny i milkną oklaski. Teledysk, surowe, jasne wnętrze, bez przepychu, idealnie współgrające z tekstem o tym, że czasu nie kupisz. A ten charakterystyczny motyw gitarowy, obowiązkowy punkt ognisk i dancingów od Bałtyku po Tatry. Szczęście i tak cię znajdzie. Może dlatego ten numer do dziś boli i leczy jednocześnie. Lady Punk w wersji szczerej, bez pudru. Moje Radio 24, Janusz Panasewicz i Jan Borysewicz. Rok 1994. Na co komu?

0: Historia jednej piosenki.
1: Rok 2004. Polska zachłystuje się nowoczesnością, ale na studenckich stacjach wciąż czas płynie jakby trochę inaczej. W oparach taniej herbaty i pośród rozrzuconych prześcieradeł, bielizny i notatek rodzi się hymn pokolenia, które jeszcze nie chce dorosnąć. W Skarżysku Kamiennej grupa przyjaciół wydaje debiut pod tytułem Wszystko jedno. To właśnie tam pojawia się utwór, który za chwilę usłyszy i będzie śpiewać cała Polska. Zanim pójdę. Kuba Kawalec nie pisze o wielkiej kinowej miłości, pisze o tym, co boli najbardziej. O niepewności, o prostych deklaracjach i o lęku przed tym, co będzie rano. To nie jest skomplikowana poezja, to szczerość, która uderza obuchem, bo każdy z nas kiedyś stał w tych samych drzwiach, nie wiedząc, czy zostać, czy wyjść. To piosenka o miłości mimo wszystko. O świecie, który nie jest wrogi i dziwny, ale staje się znośny, gdy masz kogoś obok. Bez patosu, za to z brudną gitarą, zapachem jesieni i wyznaniem, które stało się refrenem całego pokolenia. Dziś, po ponad dwóch dekadach, ten utwór wciąż smakuje tak samo. Młodością, która nie pyta o konsekwencje i tą krótką chwilą, w której czas naprawdę stanął w miejscu. W moje Radio 24 Happy Set dla tych, którzy wciąż słuchają słów, by zostać na jeszcze jedną noc. Zanim pójdę.

0: Historia jednej piosenki.
1: Wyobraź sobie Londyn, rok 2006. Chorągiewki na dachu, dźwięk starego soulu w głośnikach i wokalistka, która wie, że będzie musiała uderzyć prosto w to odczucie. To Amy Winehouse, a piosenka, którą za chwilę usłyszysz, Back to Black, nie jest kolejnym radiowym hitem. To osobisty manifest bólu, utraty i powrotu do ciemności, którą znamy zbyt dobrze. Amy pisała ten kawałek razem z Markiem Ronsonem. Nagrali go między Nowym Jorkiem a Londynem. Tytuł Back to Black nie oznacza tylko powrotu do krawata czy czarnego garnituru. To powrót do ciemności, emocjonalnej, depresyjnej, pełnej żalu. Back to what's familiar, jak mówią analizy. Muzyka? Retro soul. Girl groupie z lat 60. Brzmienie podskórnie radosne, ale tekst przerażający. We only say goodbye with words, I died 100 times. Kilka tych wersów mówi więcej niż setki wywiadów. Kiedy usłyszysz ten utwór, zamknij oczy na chwilę, pomyśl o tym, ile siły trzeba, by śpiewać o utracie i jednocześnie mieć głos, który wznosi się ponad wszystko. To nie tylko ballada, to surowe świadectwo. A teraz zapraszam Cię do tej historii w moje Radio 24. Usłyszysz, jak Amy Winehouse wchodzi w moment, w którym mówi: You go back to her and I go back to black. I wydobywa z siebie dźwięk, który zostanie z nami na długo.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są piosenki o trunkach, a są piosenki o człowieku, który próbował w nich utopić własne demony. Whisky, napisane przez Ryszarda Riddla i skomponowane przez Adama Otrębę, to niby historia fikcyjnego Billego, imprezowego rozbitka marzącego o ucieczce z życia na kacu. Tyle, że każdy, kto choć raz wsłuchał się w Riddla naprawdę, zrozumiał. Billy to nie postać, Billy to lustro. Riddle nigdy nie udawał, że prowadzi wojnę z czymś mniejszym niż całe piekło uzależnienia. Dlatego Whisky nie jest piosenką o piciu. Jest o tęsknocie za normalnością, której bohater nigdy nie mógł dosięgnąć. O marzeniu, że kiedyś uda się założyć rodzinę, być jak wszyscy i odłożyć gitarę i przyzwyczajenie do bycia outsiderem. W wersjach granych przy ognisku refren stawał się żartem, ale dla tych, którzy znali Riddla bliżej, był modlitwą. Smutną, prawdziwą i nie do podrobienia. Tak, będzie gitara, będą komary, będą fałsze i próby trafienia w tonację. A za każdą z nich stoi chłopak, który tylko chciał być kochany trochę bardziej niż jego własne słabości. W Moje Radio 24 Whisky Jam.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie
2: słuchasz moje Radio 24.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcia

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.